Ладно, день. Ладно, день. Ладно, день. Живым спацировала. Ладно, światło. Bym ciebie lepiej widział. Ładny dzień nam dzisiaj Boże dała. Ładny finał.

nadzieję, żeby spacerowała ładne światło, żeby cię lepiej widział. Ładny dzień nam dziś.

Tak jak zawsze, wszystko jest przeze mnie. Potem dzień, na chwilę przednie słońce, a potem...

zaświeci złodziejowi w oczy, padnie blask i pijakowi pęknie szklanka, padnie blask, zboczeniec z drogi zboczy, padnie blask, księdzu rozedrze się sutanna, ładny dzień, żebym spacerowała, ładny świat.